Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Lis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzyć się nie jedno drzewo, ale i cały lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwera drzewom, a może jedasz to wecenysz. Ohen, który często trawit wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zachorzeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielkie fałaty lisa. Nazwano to wichuru katastrofą stulecia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli jak to wyobrazić, to tak jakby dwie trety Gdańska zmetło i naleszyło się nicz lempobojowisko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło jak to radiat z witrom w jednu nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy wstali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilko lisa zniszczył witer i co teprz z tym wszystkim robić. No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobić około 1 600 000 metrów sześciennych drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiahariłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiahariłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roków. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba też zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% z sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znacie, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany, no za to siadzi się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie choriat zasady sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka choryt sztosy w Polsce, choryt w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocinyty, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
Ale ne o tym dneska uradył. Wernu do toho, što dijało się 30 roki tomu i powiem, jak bars niebezpieczny je ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ognia w lisi.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w sierpniu właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładnie to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiwał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo dużo, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ogień, który momentalnie rozeszł się na weltskalu. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlene przez ogień, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło ogłoszenie o pożarze, a już po 3 godzinach horiło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach horiło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 woziów strażackich schoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowy. Czas posijało się samo, czas posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu. Dumam, że jest to zwyczajny lis, za to szapkę zchował, za to tu praciu, który włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężki klęści. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojarzycie kornika. Było o nim często hołosno. Taki robaczok, który lubi wtynaty drewo. Kornik je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nim ma przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, kornik jest cudny bezpieczny, ale nelem na kornika chłoriut drewa je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretjazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drewa powstaje następna rodzina korniki, u której zasiedlają następne 30 zdrowych dereł i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazicie sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drewo, pomaleńkie, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze, aż w końcu drewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No, przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Hneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drewa, sto ich kusat. Uznamy, że z jednej strony są to liczne chrobaki, ale na pewno nie podumali z te o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererynek, jak to radiat, i poczuję te teper pirko od serenczy, a zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cię mam bardzo jak ulubity!

Wertamy po krótkiej perwi i opowiem Wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed perwą zacząłem o bobrach, tak i kontynuuję. Bobry były gatunkom zagrożonym, ale teraz jest ich coraz to wece. Nie jest praktycznie lisa, de bobry nie maliby swojego lokum. Ale z czego się to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredny. Tnut każdy gatunek. Od bukił, po sosny, modreni, topoli. Wszystko. To prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnutlem to, co mają blisko swojego lokum w wodzie, ale mimo wszystko potrafią na roboty bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnuty o jeleniach i sernach, które lubują perekusy te świeże puczkę, jaleczkę czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młody pędy wierzchołkowy, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zjist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza, co prawda, nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to będzie po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisie mamy wielkie i licznych mary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świeżo posadzonych drewok, nie wyrosnę w tym miejscu nicz. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chronit, dowidacie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat derewa w lisi? Takim wrogom lisniczych sód ryby. Ale nie prawdyłki czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korienia dereł. Takie ryby, które zabijają drewa, je bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korienia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają drewa. Rosną w ziemi i swoima, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korienia dereł. Jak już się chłatiat, to pokus zabierają z korienia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak duże tych sokił, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i siechaty nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nim wojuwaty, ale można takiego ataku opieńki uniknuty. Trzeba lem maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat rika, o którym można by było opowiadaty i opowiadaty. Jak same wiedzite, no drewa mają duże worohił, ale zawdiakę pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako syradu, a kiedy przydaryć się da jaka tragedia, to prudko starać się jej ratowaty, czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję Wam za gneskę, budu już pomaleńczki kończył. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do Was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

0: jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

No i witajte doroslacze po perwi, a przede wszystkim teper witajte to też, to świadkujate swoje imieniny. No i chciałbym pozdrowić dnes medzy inczyma Arsenyja, Iwana, Nikifora i Pymena. To osoby, jakie świadkują za naszym starym, bo juliańskim kalendarium. Kole sobie zazdrzymy do grigoriańskiego kalendaria nowego stylu, dneska pozdrawiamy Donata, Joana, Chrystofora, Petra, Riksu, Teobalda, Wiktora, Cy, Antiocha. Także to wszystkim do nas świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnoho i błahe lita wszystkiego, co najlepsze.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Rasia przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Лемзо студія Радіа Руської Бурси. Лем ФМ.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, że to stoi dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, toto radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po czym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Dobro, słuchacze, przyszła pora na to, żeby sme sobie powili do branič, tak oj, toto teper roblu, ale nadiju się, że budete w jedno ze mną w sobotu i w niedzielu, kole się budeme čuty vidíte na 13. Međunarodnym Biennale Lemkivskoj Rusinskoj Kultury w Krenici. Majte się šumni, do branič.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jest pětnice, 22 maja 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz v Krynici začne się rutynale, 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiewsko-Rusyńskiej Kultury. Toho roku pierwszy raz drugi dzień podziei projde w Łosowi. Na Biennale wse prezentują się Lemkiewsko-Rusyńsko-Tworci z Polszczo i zagranicy. Toho roku wystąpią rusyńska artysta z Polszczo, Słowacji, Ukraina, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano projde zasiadanie Światowej Rady Rusyniów. Pak w samopołudnie na starom krynickom cmentarzu odprawlena bude panachyda na grobie Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiątnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na krynickom deptaku. Te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budu dwustawu malunku, ikon i fotografii. Tam też projdą pak dwa koncerty. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Westiłoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19 godzinie Wastuplet Wastiłoczka, Usetak Nebude z Ukrainy, Sestry Uglarowo z Słowacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień Biennale zacznie się w niedzielu o godzinie 13.30 złożenie ukwitia przy pamiątniku w Uściu Ruskom. Pak podzieja perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 budemoż wosłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystąpią Wastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstępne na wszystko podzieje darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotawi, Polkowyciach, Rudni, Zamenyciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podzieje sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę, to ślitnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-schodniej Polszczy wogołosit prelekcję z nazwą Krajewic blizną. Podzieja towarzyszy dwustawi malarstwa Barbary Hubert i Marty Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podzieju darmo. Kopr ostrzega turystów przed burjami w horach. Nielem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zacząć od przewidzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbatów dolą. Zbierająca się temna chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikać dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potoków. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Pozerając swoje oczy, pozerając swoje oczy, lem. Przytulżenia, Waniczku.

Klevet yat. Naklepujut, poplitujut, predavajut. Donošat.

knyżci, z której ułożyły minęny i wydaje paszporty, zaobserwowano dwa paszporty, jakie tot komusy wydał, a nie dopełnił obowiązki i nie wpisał do tej knyżki, dla kogo to te paszporty były wystawione.

na swoje usprawiedliwienia Dymitro N. podał, że win nelem w przepisach jemu danych dumat, ale też ma gazdiłku, o jakiej dumat. Podpisano po strunkowej.

policyjna karta. Od dniu powitałej komendy Državnej policji w Gorlicach, posterunok Državnej policji w Gładyszowi. Gładyszył dnia 3 lutego 1921 roku. Sprawa Krystyny i Nastyka odnośnie żebractwa.

Meno i nazwisko? Krystyna Inastaka. Miejsce i država w rodzinie? Krystyna K. Hrab, 26 roku. Nastaka Kryła, 15 roku. Gmina przynależności? Hrab i Kryła, Małopolszcza. Poślednie miejsce bytności? Pierwszej, jak i drugiej, Kryła. Widomy popiernikary? Niewidomy. Wiro jest powiadania? Herakokatoleczkę. Rodyna. Pierwsza zamużna. Druga panna. Profesja. Cyganki. Oświta? Nijaka. Majetok? Nijaki. Prezwisko? Brak. Mena rodyczył? Krystyna żena Iwana. Nasta kopyla. Neślubna diłka pajzy. Cyganki Krystyna i Nasta z Kryłoj, choć sąd zdibny do roboty, nie zanimają cię nijaką robotą w sposób uctyły na zarobkłania na życia. Lems od razy do roboty żebrają po okolicznych sełach. Przy tej sposobności wykorzystują czy w rozmaitej sposób miscełych ludy. Dnia 4 marca toho roku, w czas patrolu posterunkowego, strytył winy nazwane cyganki w gminie Uwirchna w gazdy Andryjawe na żebractwie, że win może poświadczyć ty, że to ty cyganki chodyli od chyży do chyży i żebrali. Cyganki tłumaczyli się tym, że dopiero byli pierwszy raz na żebractwie.

A IMK za Škvirtinaho handlovanja kropkom. Do powitowego sudu w Gorleciach Gładyszył dnia 12 marca 1921 roku. Meno i nazwisko HMK. Miejsce i drżała rodzina Szkwirtne, roku Sorog 1. Gmina przynależności jego wyże, poślidne miejsce bytności jego wyże, widome popередni karne karane je wiro i spowiedzenia Mojsejołem. Rodyna żynatej, profesja kupec, oświta, czytat i pysze. Majetok, dim i dwi morchy pola. Prezwisko nemat, mena rodyczył Abram i Estera. Donesenej posterunkowym bochenkom Stanisławom. Świtkowe, jak w pyśmie. Aha imk, zaszkwirtnoho, zanymat się od dłuższego czasu nelegalnym handlom. Kropkom. Dnia 12 marca 1921 roku posterunkowy Bochenok Stanisław strytył wyżewy minę noho jak tot, przedstawiał kropku Semanowice i Maksymowy we zo smerekiucia, żadajuczy za jeden pucharek po 15 koron. Naczelnik gminy Szkwirtnoho Teodor P. podał, że wymieniony HMK już od dłuższego czasu prodaje kropku, przy czym pobiera bardzo wysokie ciny, po 15 koron za pucharek. HMK tłumaczył się tym, że teper nie może nigdy dostać palunki, a żeby dać to zarobić, to prodaje kropku. HMK tłumaczył się tym, że teper nie może nigdy dostać palunki, a żeby dać to zarobić, to prodaje.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам збагатий.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczu Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, kotry sód warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proriżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuty w paroch miściach na świti. No i sód tak, to sód takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, nezemlane, nezemskie, nezemskie, nezemlane pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludzi z całego świata i dzieje dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludzi, żeby przekonać się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miściach grawitacja nie dijaty, czy może to jest dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Poklasz to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciłu sprawu.

w chnesznym odtynku obzaracza przyrody budeme smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z kotrochą możemy zachopluwać się krasnym wydom, landschaftom. No i tam tisz nachodzić się kawaloczok, kusoczok dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu, bo tam potok płynie na choru, tam tisz różne przedmety toczat się na choru, aż i auto, kole leszymy bez hamulciu, to tisz ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciągać uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w sele Lacznów na to tej dorozi mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnuczy drzewa, który roblat, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej dorochy. Na jednym z kinciu tej dorochy mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z dorochą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kińczyła się, to odtynok dorochy kińczył się zakrutamy. No, bo to wtedy nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to wtedy będziemy zwidować się sobie, czy jesteśmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocenić morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że dorocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znykać za drzewą na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocenić, jak faktycznie idzie to teren, jak idzie morfologia. I będzie nam mózg podpowiadać, będzie nam wysiadywać, że ulicia idzie do chory, a w realności tak naprawdę będzie idzie w dolinę. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że dorocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma też da jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchate obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwat program obzeracz przyrody. Chneska besiduju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, gdy zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i prymirą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim sel Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywać się jawyskom magicznej chorki. Było to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłochoświta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty pro to, co napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Besiduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i ten organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywu do tych obiektów. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyli one aż i laboratoryjne modele w formie parochmetrowiu stoił. No to wszystko po to, żeby obzerać jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynki dorochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak pit naukowym wzgliadom, proto tu grawitacyjną anomalią. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa, niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładniej, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Knecznie od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia bardzo interesującego jawiska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jak otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinę, a idą na chorą, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce znajduje się na Słowacji w selu Lacznow. Okrem Lacznowa, też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w totym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg, bo bude zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i tyż jak nie chcę te ichaty na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza będę bliżej. Zatem zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujecie to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małym przyrychtowane pro totu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśnie się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

wish she's a stew.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Tymczasem wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary ty

جاي خرقاً.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, jak co piątniciu, na słuchowisku. No i oczywiście zapraszam na dalszą część karpackich noweli Petra Polańskiego. No i dalsze nasz karpacki honczar. Zapraszam. Świtał pamiętny

Den, na kotrej szlachta wyznaczyła na czas swoho spasenia. Było to swytania po noczy, w jaku plebański dym śwityczom stał się dla seła. Szlachta ryszała się na sztonebud, nie zważajuczy na protyudijania i niepowodzenia. Szela ze swoimi szajkami dał się im już dobry w oznaki, te one potiszały się małyma pobidamy w dekotrych stronach. Wist o porażeniu austryjskiego wojska organistom Andrusikiewiczom i kapelanom Kmietowiczom, a pak powodzenia Wyśniewskiego i wysłana pomicz pit wożdziom suchorzewskim, kazali insurgentam nie tratyć nadziei. Toho rana Krajewski przyklikał do dworu Wita, Pysaria i Prysiarzenoho i pohostywszy ich kałamusiłkom dawał rozporiedzenia. Ciłe seło podla nakazu didycza małosia stawyty na dworskiej łuci, jaka była zbirnym miścią. Kto lem woden był dwychaty, szto nebud, jakie nebud oruża mał sia jawyty. Hromadzka starszyna wyszła z odworu do seła, nebars tiamlaczy, jak odnesty się do didyczowoho nakazu, do czoho to dowede. Tazanych już dawno spełniali dołch ekonom, mandatar i hajduky, kotry bijali po seli i hołosyli pańsku wolu, obiciujuczy preriżny dywa. Dene starczyło słowa, tam na pomicz przychodyła na hajka, a to i kajdany. Seło poruszyło się. Didowe krywaly hołowamy i wspominali kometu, a żeny i dity zachodyły się płaczą. Nie znali selane, szto diaty, a sywej panotec sidył w temnicy. Chodyna zborił się, bliżyła. Narid wygnany nahajkamy z chysz, posowiły, nie znajuczy szto chcudnym robyty, wyszął z kosamy, cipamy, toporamy i ruczniciamy na łuku, de uszo gotowy stojali na koniach perfumowany gog, szto stanowili teraz narodowe polskie wojsko. Zapłaczany Żyd krótył się mecze z obranyma selanamy i czestuwał po swojemu. Żdano na prowidny kił. Z dworskiego obyścia wkazało się dwóch iścił. Sperli się przed zobranym wojskom. Jeden w kontuszy, słudzkim pojasi i bobrowi szapci didycz krajewski. Drugi, pleczaty muszczyna z czorną, pidstriżeną borodą, podibni obleczeni, to honczar zo zaklatoho monastyria. W oczach jego horyt se szczudny ohen. Kinne wojsko zwereszczało na ciłe orło, wytajuczy swoich hosty. Krajewski i honczar odkołonyli się szapkami. Brate Laskowski, zwernął się didycz krajewski do honczaria, jak ich powedemy? Chłopy pidut, a czyj na peret, a nasze wojsko bude szło za nima w rezerwi. Hej, odpowił honczar, ja powedu chłopił na peret, napademe na misto, na cyrku, a ty ze swoima kinnyma budeż nas obezpieczał. Staneż pidlisą, prykreści, jaglem zrite od tamale misto w ochny, wpadajte za nami i budę po sprawi fertyk. Znameneti, przystał krajewski, kotromu na ruku była rola rezerwisty. Ruszamy! Honczar spiał ostrochamy konia i przybywszy pred zobraną hromadu, zoskoczył, przystupił głowitowy i zaczął mu szeptaty do ucha. Posowiłe wijitowe lice rozjasnyło się i win
stawszy przed chromadą, ozwał się. Hromado, idźte za tym człowiekom. De win tam i wy. Boże, Boże! Dalej się czuty hołosy. Makownik z Nahor sidet na kony. Widmak. Czy to nie antychryst? Ta wid pobesidował z prysiarzenem, tot z osusidom i konec kinciom wszytkę piszły za znachorią. Narodowe wojsko ostało za nima i doperwa za jakiś jej czas ruszyło do Lisa. Teper zapraszam na krótką pererwę i pak doznamy się, co było dalsze.

Honczar zatrzymał się z gromadą na lisowi i dorozi prych kresti. Jego oczy zachmulili się, jak są szczęśliwiściu. Oberdnął się do selani i zniał szapku. Lude! Zaczął micnym hołosom. Lude moi! Ja ne tot zakocham ja beretę. Ja ne pan nit. Ja wasz brat, Trofym Semjak. Syn Wasyla Semjaka z waszego seła, szto żył na Pomirkach. Ne budeme, bratia i ty, ruka w ruku z panamy, ale odczyznu, rydny kraj budeme ratuwaty. Ne pideme dale, lem skryjeme się w lisi i zastawimy się na paniu. Za mną, bratia! Selane poznemale kapeluchy. Krestiaczy się i czudujuczy po jawliniu Semjaka, szto propał pred 20 rokami. O chwilu byli już z nim wyhuszczaweni. Po krótkim czasie zadudniła zemla i nycz narodowe wojsko hodno było z pochowatycy, szto osiadije, już obskoczyli hoselane, rozoróżyli i powiazali ruky. Krajewskomu odobrał zbroju Semjak z wijtą. Stojał teraz związany i skrehotał zubamy. Semjak odozwał się. No, Romualde Krajewski, poznajesz Semjaka? Pamiatasz jeszcze Irynu, moju Irynu? Czorte pse! Klał głośno Krajewski. Uż ne nakryczysz. I stanes, szto po sprawiedliwosty się ty należyt. Najdesz na horodu in. I wkazał na niebo. Moja Iryna daleko jeszcze ne pomszczena. Powiązany insurgenty byli odstawleni do cyrkułu. Wruki sprawiedliwosty, a selane powertali się do seła, dziękujuczu bohu za jawlinia się Semjaka i potiszajuczy żeny i dity, kotry wytali ich zo slezami radosty. Ta Semjak z wijtą i chromacką starszyną nie spoczywali, iszcze terpili żertwy, za kotrych każdy zo seła duszu by oddał. Nychto nie strymał ich w dworskich worotach, nychto nie huckał ich hortamy. Ur maludy wypełnyła dwir. Semjak z wijtą i prysiażnyma chłoszły do buduaru Emilii, za nima protyskali się dalszy. W komnati ne chor dziwoczej śpiwał, a muczeny żertwy jojczale. Hajduky z rozkazu swojej pani na hajkamy ostryma, knutamy, sikly, nemiłosierdzi, obnażeny pleczy, a Emilia z namaszczynią w oczach pryzerała się tomu. Żertwy terpili i mołczali. Wit, prysiażny i dalsze ludy spłaczą w pale na kolina przed swoim starym odciom duchownym. Spokijni, dity. Słabym hołosom prochwarył otec Platon, jak sywy putnyk, szto stoi już nad chorobą i szepcze ostatnią molitwę. Nie zderżał honczar i o chwilu na dylinach leżały trupy hajdukił. Pred dworom zczynił się hriałk. Po medze hurmu proderało się kiłkoro selan z baczą na peredi. Stopirciamy w rukach wpali do komnaty. De ona, de! Kryczali, styskajuczy do poryska. Lycia ich horili, dołchy wołosia hejby, witernycia rozszmaryła ruky, znaczyli się prolaną krwiu. Diżdyjte! Starał się ich strymaty Semjak. Wydiaczy pobliskujuczy wistriata ich to pircił zamirenych na didyczku. Diżdyjte! Dajte dołał smertno różia. Tak się nie chodyt. To słaba żena, bezboronna. Nehonir pitno syty na nią chłopsku ruku.
Ona i tak dost bude mała za swoje, inakszu najdę odpłatu. Bostelem odcia duchownoho, jeho rodynu i postarajte się, żeby zahoili się ich drochy nam rany. Dost już krwy. Hurma wtyszyła się kus. Posmyredniła i oswobodywszy świaszczenyczu rodynu, jała się rozchodyty. W buduari ostali Lem, Emilyje i Semiak Ohonczar. Laskowski, zdradnyku ty! Nyjaki ja Laskowski, odpowił stroho Ohonczar. Ja Trofym Semiak. Znam, nypoidat ty to welo. Jeszcze z dziewczatką była tołdy. Ta swoje masz na sumliniu. Jeden z wystrzabli od skwernu bycho. I wartasz toho? Ale żyj! I najżytie budę dla tebe wekszą karą. Żyj i znaj, że wszytok do nedawna piddany twój narit tia proklynat. Wyszął, trysnął za sobą dwermy i podał się do podwirce. Tu bankietowali rozhorjaczeny selane, a krajom leżały trupy powstańciu, kosynieriu, szto powtikali z inczych domen i tu nechtile daty się zwiazaty dobrowilni, boronyli się do ostatka. Des spoza nych jawił się bacza, dwychajuczy hory owczarski i rych napełnanej wodą. Komu to? Zwideł Honczar. Ahyn, Rumuneszti w merat. Powiłby dachto. Rumuneszti, tot sam, szto o kolesy w naszym szałasi noczuwał. Tołdy po naszomu, any czwir-czwir, słowa ne znał wyreczy. Lem Rumuneszti, taj Rumuneszti. Wałach znaczyło, z Wałahi. Aż to się wkazuje? Bólu, Rumun, powstanec, jak i to ty wszytky, leży tyn, ne w wojłoku, a w kabati. Poznał mnie i prosił wody, nesu mu, najżyje. I sper się nad bajusatym powstańcią. Pyj, Rumuneszti. Te Rumuneszti już się nie wizwał. Był martwy. Seła kopili dale. Chłopy pochodzowali hurmamy po drogach, stawali to na rozdrożach, to przy korczmach, chwatali wtikajuczych insurgentiów i odstawlali do cyrkułu. I przy domaszowskiej korczmi stojała wielka hurma naroda. Pyła i pokrykowała. Drochą od dworu zbliżył się kryty kabriolet. Sylane z perly koni obstupyli kocz. Wistriata to pircił, blysnuli w sące. Kto tam? Kto tam? Poczuli się z hurmy hołosy. W kabriolety siedła Emilyja, rozpływajuczy się w slezach, takoj niewładna. Lyszte, prosił wiznyk. Pani idę za granyciu i nie wernę się już. Smert i smert! Dwychali się hołosy. Ta zas wystupił Semiak, zrobił wilne miste i kabriolet podał się w swoją drogę. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała dla was Monika Tylawska.

choć Teusza skliagal, smrć ma na języku, skoro mu podajte, taku apatyku.

0: 1,
1: 2,
2: 3. 3 świta. Večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na 3 głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: 3 świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy Świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemki w skoho radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła hodyna 20. Wysłuchali sme nowin o to tej hodyni jak sztodenni. Właśnie możemy. No i zaczynamy audycję Trzy świty trzech redaktorów z trzech różnych miast. No właśnie, ja was kraśnie zdrawiu z krakiwskoho studia, drodzy słuchacze. I przez najbliższą hodynu z kusoczką budu z wami na antenie radia LEM FM. Budu wam puszczaty muzyku, no bo precin w radiu to treba puszczaty, treba no posłuchaty kus różnych zwuki różnych muzycznych styliu i właśnie za mną to budę te male nachodu posłuchaty śpiwanok w różnych językach z różnych zakutyn świta. Chneśni odtynok trych świtił to już maje nomir 1198. No tylko sme to tych odtynki już nachrali razem z Sewerianem Kosowskim i razem z Demką Trochanowskim. Sewerjana może te słuchaty w każdy witorok i czetwer, a Demka Trochanowskiego w każdy ponedilok. Tak sme sobie to podilili, to tu roboczy tyżden. No i tak już to idę od września 2020 roku. Zatim no po wakacjach to budeme praznowaty już 6 rokiu naszej audycji. Dneska mamy 22 den maja 2023 roku. No i zaczynajmy. A zaczęliśmy już chneśni odtynok od śpiwanki w polskim języku. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowkom Poproszę więcej siebie. Teper zmieniamy język na italiański. Puszczu wam ansambl La Daniva. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowkom Dici Tencello Wuje. A pak posłuchamy Tiż dasz to podibnoho do italiańskiego, znaczy rumuński język. Posłuchamy. To bude Madalina Pawal, artystka z tej krasnej południowoeuropejskiej derżawy. Posłuchamy śpiwanku po rumuńsku Pidna Hołowką Katadi Dorule Antloc. Zatim proszę kraśni na muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty besidu na różne temy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, terwat program Te Świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką Madalinu Pawal, artystku z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Katadi do Rule Alt Lots. Rańsze słuchaliśmy ensemble La Daniva i italiańsku śpiewanku Digitancello Wuje. Drodzy słuchacze, dneska 22 den maja 2023 roku, piatny cia, już praktycznie kinec toho dnia i też kinec roboczego tyżnia. To tyżden w teper, to jest jaki jeszcze prochody, to 21 tyżden toho roka. Mamy dneska 142 den roka, a do kinca 2023 roka leszyły się 223 dny. W Warszawie schid sącia male ludy o 4.31, a zachid sącia budut mate o 20.35. Den hneska tyrwat 16 hodyn i 4 minuty. Jest iszczy korotszy od najdełszoho o 43 minuty, ale dołszy od najkorotszoho dnia wróci o 8 hodyn i 22 minuty. Mamy astronomiczny jar i tak bude jeszcze przez 29 dni. Może już do steplo w tym maju, może już też welosądzia, może już czujemy takie lito, ale oficjalnie podla kalendara, podla astronomicznej powiedzmy sytuacji mamy jeszcze jar. A teper posłuchajmy muzykę, może po estońsku. Właśnie w każdym odcinku praktycznie puszczam wam dasz to po estońsku. To posłuchamy teper Marii Kalkun Korolewy estońskiego folka. To bude śpiewanka Pidna Hołowką Lent Pychia Taeval. A pak posłuchamy po polsku ansamblu z Wrocławia. Może już się dodumuje. To bude mikromusik. Puszczu wam śpiewanku Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie.

Słuchale z te ansamblu Micro Music. To była śpiewanka po polsku oczywydno. Ansambl pochodyt precin z Wrocławia. I słuchale sme utworu Pidna Hołowkom Nie biłeś się nigdy o mnie jaki pochodyt z pośledniej ostatniej płatni toho ansamblu. Rańsze słuchale sme Marii Kalkun, kotra produkuje estoński folk, zatim to była śpiewanka po estońsku i mała na hołowok Lentpychia Taewa A. No i 22 maja mamy liczny ciu urodyn ważnego człowieka dla muzycznego świta. Każdy ze słuchaczy, który może hraje poważną muzyku, to na pewno kojaryt takiego człowieka jak Richarda Wagnera. Właśnie chneska mamy liczny ciu joho urodyn. Po niemieckie tot człowiek nazywał się oficjalnie Wilhelm Richard Wagner. Wrodył się 22 maja 1813 roku w Lipsku, a w mer 13 lutego 1883 roku w Wenecji. No i Richarda Wagnera pamiętamy jak niemieckiego muzycznego kompozytora i wyraznego, ważnego przedstawnika muzycznego romantyzmu. No bo właśnie produkował muzykę przede wszystkim w pierwszej połowie XIX stulecia, kole to właśnie tak w literaturze, jak i w muzyce dominował romantyzm. A teper jeszcze kus muzykę przed nami, no przecinne możemy besidować na anteni, tyż trzeba czasem odpoczaty od mojego hołosu z dajakyma nutamy. A to ta nuta teper to bude po łemkiwskie. Posłuchamy śpiewanki N. Lem, to bude utwór Pidna Hołowkom na ridni zemly. A pak puszczu wam ansambl Otyken z dalekoj Sybiri, to bude muzyka po czułymskie, ale na hołowkę ich śpiewano ksut po anglicku. To ta śpiewanka, jak uchoczu wam pustyty, to maje na hołowok legend, legenda. Zatem no posłuchamy. Dasz to w bardzo egzotycznym języku i w bardzo egzotycznym muzycznym stylu. Liszę was na muzyczną pererwu po łemkiwsku i po czułemsku, a pak doznamy się, jakie ważne dla biologicznego świta chneska mamy świato.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Tyrwat, program Try Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i Peret. Chwilką była muzyczna przerwa, w czas której pustyłem wam dwie śpiwanki. Peret chwilką słuchaliśmy ansamblu Otyken. One pochodzą z Zosybirii i produkują muzykę po czułymsku. Jest to taki niewielki język, w którym besiduje paru sot ludy i jest to język, jaki należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskoho, uzbeckoho, tureckoho, azerskoho. No i słuchaliśmy śpiewankę z angielskim nachołowką legend, co to znaczy legenda. A rańsze pustyłem wam połemki w ensemble Enlem i śpiewankę pod nachołowką Na ritnij zemle. No i zapowiłem wam właśnie teper taku korotku besidu pro ważne światy, jakie chneska mamy, a tykać się ono biologicznoho świta, bo chneska mamy medżynarodny den biologicznej riżnoridnosty. Bioriżnoridnist jest to riżnoridnist wszytkich form życia na zemle. I jest to taka osnowa peretyrwania człowieka i kondycji naszej planety. Od bioriżnoridnosty bezpośrednio zależy nasze życie, nasza taka idlana bezpieka, pokarmowa bezpieka i ekonomiczna stabilność. Praznowanej 22 maja Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności przypomina nam, że bez zdrowych ekosystemów nie jest buduczoho dla człowieka. Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności właśnie dneska praznujemy, bo toho dnia, ale w 1992 roku przyjęty był tekst konwencji o biologicznej różnorodności. Organizacja Zjednoczonych Narodów zaklekała to światło, żeby zmobilizować międzynarodną suspilnist do skorych dijań majuczych na cile ochoronu gatunków, ochoronu ekosystemiów i toho, żeby były różnorodne. Konwencja o biologicznej różnorodności to podstawowa, osnowna międzynarodna umowa dla ziemlanej, dla globalnej ochrony przyrody. No i za możemy powiedzieć takie kontrolowania jej toho jak dije w świti, to odpowiada Organizacja Zjednoczonych Narodów. No i dneska też wykorzystuje Organizacja Zjednoczonych Narodów to światło do edukacji i budowania sospilnej świdomosty. No, zatem wartat znaty, że mamy takie światło i że tema biologicznej różnorodności no, nekole skorsze, nekole rańsze, nie była tak ważna jak chneska. A teper kus muzyki. Pered nami bude muzyka po cygańsk, po romsk. Posłuchamy muzyku z filmu Papusza. Pro romsku poetku był taki film w polskich kinach w 2014 roku. Muzyka bardzo czudowa. No i posłuchamy Elżbiety Towarnickiej i utworu pod nachołowką Kicy, Bidy i Bokha. A pak posłuchamy klasyku polskoj śpiewanej poezji. Stare dobre małżeństwo to bude. I śpiewanka po polsku pod nachołowką Dziewczyna z północy.

topnieć śnieg. Gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Słuchale stet stare dobre małżeństwo i śpiwan kupid na hołowką dziewczyna z północy, oczywidno po polsku. Śpiwanka rańsze słuchale sme muzyku z filmu Papusza, to była Elżbieta Towarnicka i śpiwanka pid na hołowką kicy, bidy i bokha. No i teper przychodzi taki moment w naszym programie, w mojej czasty trioświtiu, koli to beru was na małą podoróż, na małą wandriuku do dajakoj derżawy w oświti. No i chneska pojechamy sobie do Azji, do południowej czasty Azji, nad Arabskie Morie, pojechamy do Pakistanu. Jest taka wielka derżawa, która je dwa raz i pił bilsze pit wsliadom powierzchny od Polszczy. W Pakistanie

Kazachstanie żyje bardzo wiele ludzi. Jest to jedna z najbardziej zaselonych derżaw. W Oświti w 2020 roku w Pakistanie było 220 milionów żyteli. W Pakistanie oczywiście, że mają stoleciu i stolecią jest Islamabad. Mają dwa urzędowe języki. Język urdu i język angielski. W Pakistanie walutą jest pakistańska rupia. No i dobry, może też pamiętamy z historii, że Pakistan też był kolonią i dokładnie brytyjską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, to ta dzierżawa zyskała 14 sierpnia 1947 roku. No i Pakistan był kolonią w jedno z Indiami. No ale właśnie w Pakistanie żyją przede wszystkim muzułmanie, a w Indiach Hindusy. No, główną religią właśnie jest islam i to 96% żyteli Pakistanu przyznaje się do tej religii. A za to, że to jest dawniejsza brytyjska kolonia, to samochody, auta po drogach tam izdiat po lewi stronie. No a tak, kiedy posmotrymy na mapu Pakistanu, to widzimy, że to ta dzierżawa to je no, nachodzić się na wielkiej pustyni, ale przez to tu pustyniu płynie jedna wielka rika i jest to rika Indus. No i to ta rika wypływa, zaczyna swi bech w chorach Karakorum, a tam najwyższym werchom jest werch K2, który ma wysotu 8611 metrów nad morą i K2 znamy jak taką najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną, najtrudniejszą chorą z tych wysokich hir do zdobycia. Też trzeba dopowiedzieć, że no właśnie, bliższy z powierzchni Pakistanu to jest pustynia i za to barsne velo lisił tam mają, bo lem 18 000 kwadratnych kilometrów, już to daje 2% powierzchni dzierżawy. No ale mam tam, w Pakistanie jest jeszcze tam paroch bilsze takich osobliwosty, pro których oczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper muzykę połem kipskie, to bude Suzanna Jara i śpiwanka Widma w sadoczku. Zatem posłuchajmy toho muzycznego utworu, a pakwer tam jeszcze na krótku chwilku, żeby wam pobesidować o Pakistanie.

Skinczyła się muzyczna pererwa. Przed chwilką słuchaliśmy śpiewankę Suzanny Jaro i to był utwór pod nazwą Widma w sadoczku. Przed pererwą zaczął ją Besidu, zaczął ją opowieść pro Pakistan. Oczywidno, kole ja tak Besiduju pro to te derżawy zo świta, to ja tak bars osnowni, bars tak może powisty fragmentaryczni, tak poczasty, no bo nie mamy tylko czasu, żeby besiduwaty tak bardzo poriadni pro każdą derżawu, ale po prostu wyberam najciekawsze liczy, najciekawsze fakty, osnowne fakty związane z daną zakutyną świta. No i właśnie jeszcze mam paroch takich ciekawostok dla was. Na premier taku, że w Pakistanie w metropolii Karachi nachodzi się 9 najbliższy w oświeci basen. Nazywa się Dream World Resort. Właśnie tam nachodzi się tak wielki basen, że no, win ma je powierzchnię, uwaga, 8900 kwadratnych metrów. To je absolutni velo i jest to no, na paroch, paru nacet, jak na paru desiat raz bilszy basen, jak taki gorlicki basen, możemy powisty. Zatem no, to je naprawdę bars wielka sztuka. No ale to nie jest jedyny taki rekord z Pakistanu, bo w Pakistanie nachodzi się trzeci najchłupszy w oświeci kanion. Besida pro kanion Indusu. Właśnie to ta rika Indus, najdłuższa rika derżawy. Ona płynie wysoko tam w chorach. No i pit chorom Nanga Parbat. Tam już deniwelacja terenu, riżnycia mecze chorom a doliną dochodzi aż do 5200 metrów. 5200 metrów, inaczej 5 kilometrów riżnyci w tak wertykalni mecze dnom doliny, a werchom Nanga Parbat. Zatem no jest to trzeci najchłupszy w oświeci kanion, nie najbardziej chłopoki, ale taki trzeci dopiero. Zatem, no, podumajmy dopiero, jak wielki musiał być, jak chłopoki musiał być to te kaniony z druhoho i pierwszego miścia. No i też Pakistan, no to ma, też możemy powiedzieć, że dominuje w innym sorti takich rekordowych ciekawostok, bo no właśnie za to, że tam jest taka pustynia. Sme już przy zwrotniku, tiż nie tak daleko do Rivnika, no i tiż tot klimat jest bars upalny, bars choriaczy litom, koleje sucha pora bez deszczu. No i za to też może tam pojawiać się temperatury plus 50 gradusiu. No i w 2015 roku była tak silna, tak intensywna fala upałów w Pakistanie, że dowela do śmierci 2000 osób. No i na żal sztoroka tam chynut ludy właśnie z nachody wysokich temperatur. Zatem też jest to derżawa, która wskazuje nam, z której premiery wskazują nam, że no, zmiany klimatu, potepienia klimatu nosią bardzo poważne konsekwencje dla człowieka. No i to tylko takich informacji związanych z Pakistanem. Bilsze dla was już nie mam. Posłuchamy może muzykę. Przed nami muzyka ze Szkocji, ensemble Talisk i instrumentalny utwór pod nazwą Surya.

słuchali z kapku szkockiego folka. To był ensemble Talisk i muzycznej utwór pod nazwą Surya. No przed przerwą skończyłem wysiedlowania pro Pakistan. Oczywiście jeszcze wieloch innych derżaw przed nami do wysiedlowania, do opowiedzenia. No i to z Azji, jeszcze z Australii, Okeanii, Afryki, Europy oczywiście i innych kontynentów. Zatem no na pewno jeszcze budu wysiedlowaty wam pro liczne derżawy do kińcia toho sezonu, znaczy do wakacji i jeszcze budu prodążaty to tu temu po wakacjach od wereśnia. No bo przypominam, że w lipcy, w serpny, ne budę trych świtił, budeme mat taki, powiczmy, urlop, no ale w serpny budę lito z Lem FM, zatim budu tutaj jakie programy w priamym efili, żebyste mochli słuchate nas tak na żywo, słuchate naszych hołosiów, znaczy no redaktoriu Lem FM i tiszyty się to tym, że to radio to nie jest lem muzyka, ale tisz besida na żywo. No bo okrem mene to jeszcze przypomnę, to je i Severian, i Demko Trochanowski, Natalia Małecka-Nowak i Petro Medźwić. Zatem jest koho słuchaty, no i też jest ciła masa różnych audycji, tematycznych audycji, które były nachrywane, sud nachrywane ciły czas i powtarjane za tym, no, okrem takich programów w priamym efili, to też mate takie korotszy tematyczne audycji związane albo z czytaniem bajok, czytaniem poezji, albo na premier obzeraczy przyrody. Sud precin. Sud one poklasz to powtarjane, ale obiecuję, że od oseny wertam do was z nową serią, z nowymi temami besid, oczywiście związanymi z przyrodą, z eksploracją naszego krasnego świta. A teper poeksplorujmy jeszcze muzyczny świt. Przed nami muzyka z Mołdawii. Puszczam wam śpiwanku ansamblu Via Daca. To bude utwór pod nazwą Dincholo de Zori.

0: Słuchali z ensemblu z Mołdawii. To była grupa Via Daca. One produkują bardzo ciekawą, folkową, taką no, mołdawską muzykę, precin. I to była śpiewanka Dincolo de Zori. Przypomnę, że w Mołdawii urzędowym językiem jest rumuński, zatem wszystkie to te śpiewanki od Via Daca są po rumuńsku, bo tak też tam precin besidują w Mołdawii. No i to też była poślednia śpiewanka w chnesznym odtynku, który oświetlił, przypomnę, numer chneśniego odtynka to 1198. Już tylko sme dla was razy, tylko razy sme się wkazywali na anteni dla was, no i będzie jeszcze toho bilsze. Zatem my czujemy się o 5 dni w następną seredu, a ja wam żelam krasnego weekendu. Korzystajcie ze swobodnego czasu, eksplorujcie świat, eksplorujcie świt, eksplorujcie no zakutyny desy tam w waszych okolicach odkal na słuchata, albo na Łemkowyni, albo na Czurzyni, albo w inczych zakutynach Polszczy, albo sąsiednich derżaw. No i budeme czuty się właśnie w seredu, zatim do toho czasu żelam wam przyjemnego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej nocy, dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świta, wieczorą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świta.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

pisze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M z mamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niński. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.